Nego Kanada Uruguay, yeah. Nika yo Australia, nika yo da Sunny, yeah. Yeah, yo no Zenila, Jehanede Lezela, Rojo.